0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: wracać.
1: Mój głos.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
4: Moje Radio 24.

0: Nowe Granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dobry wieczór. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 One Inter. W polskiej polityce domaga się dymisji wiceministra Andrzeja Szeptyckiego Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja ta jest reakcją na krytykę Karola Nawrockiego dotyczącą relacji polsko-ukraińskich w okresie II Rzeczypospolitej, która wywołała niezadowolenie wiceministra. Przechodzimy do prognozy pogody na poniedziałek. Na wschodnich obszarach Polski spodziewane są gwałtowne zjawiska atmosferyczne, w tym burze, intensywne opady deszczu oraz miejscowy grad. Temperatura może osiągnąć 28 stopni Celsjusza. Największe opady oraz burze prognozowane są w województwach lubelskim, podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim, gdzie wysokość opadów wyniesie do 20 mm. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a lokalne deszcze oraz burze utrzymają się miejscowo na wschodzie kraju. Na Bliskim Wschodzie doszło do gwałtownej wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, która objęła również terytorium Kuwejtu. Wojska amerykańskie przeprowadziły intensywne naloty na irańską wyspę Kesh, uderzając w systemy rakietowe oraz instalacje obronne. W odpowiedzi Iran przeprowadził atak na przejścia graniczne i platformę wiertniczą w Kuwejcie Taw. W wyniku ataku jeden pracownik został poszkodowany mentalnie. Według doniesień mediów, w wyniku działań irańskich uszkodzone zostały amerykańskie systemy rakietowe Ziemia-Ziemia. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zaapelował do obu stron o natychmiastowe wznowienie negocjacji. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Stonią. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne, QNTO. Na północy kraju, w Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturze 18 stopni Celsjusza, podczas gdy w Gdańsku notujemy intensywne opady deszczu i temperaturę 16 stopni. W centralnej części Polski, w Warszawie oraz Poznaniu, występuje opad deszczu przy temperaturach od 16 do 17 stopni. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali pompowych.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

ten moment zawieszenia. Siedzisz sobie na łóżku, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut. Patrzysz w ścianę i próbujesz przypomnieć sobie, kim jesteś. No cóż, takie poranki też się zdarzają, więc żeby nadać i dodać wam trochę energii, zapraszam na kolejne, no, dosyć pobudzające kawałki w moje Radio 24.

nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please.
2: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Gliwic występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina w kierunku Warszawy trwające prace remontowe nawierzchni powodują zajęcie pasa wolnego. Na drodze krajowej TK22 na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton powinny kierować się na drogi alternatywne. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

No hej, tu moje Radio 24. Zastanawialiście się może, jak wygląda praca w studiu, gdy wy klikacie kolejne Excele? Wbijajcie na nasz profil na Facebooku, tam pokazujemy, co dzieje się

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek.

0: ты веришь, что забьет?
1: Jak za oknem zimno i deszczowo, to kołdra potrafi ważyć z 50 albo i ze 200 kg. Też tak macie? No ja tak mam, niestety. Potem zwlec się z łóżka praktycznie nie można. Jednak mam nadzieję, że już wstaliście, humory dopisują, pomożemy muzyką w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku, notujemy intensywne opady przy temperaturze 16 stopni Celsjusza, podczas gdy w Szczecinie jest sucho i 18 stopni. W centrum Polski, w Poznaniu oraz Warszawie, utrzymują się deszczowe warunki przy temperaturach od 16 do 17 stopni. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują około 15 stopni Celsjusza. W zachodniej części kraju, we Wrocławiu i Gorzowie, temperatury wahają się między 16 a 18 stopniami. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali. Kanton.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Michał Drewnicki z PiS domaga się dymisji wiceministra Andrzeja Szeptyckiego-Kąta. Powodem jest krytyka wypowiedzi Karola Nawrockiego na temat relacji polsko-ukraińskich w okresie międzywojnia, które spotkały się z wyraźnym niezadowoleniem wiceministra. Prognoza pogody na poniedziałek przewiduje na wschodzie Polski burze, intensywne opady deszczu oraz miejscowy grad. Temperatura może osiągnąć 28 stopni Celsjusza ontej. Najsilniejsze opady, których wysokość wyniesie do 20 mm, prognozowane są w województwach lubelskim, podlaskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim miejscowość w nocy z poniedziałku na wtorek. Na wschodzie kraju utrzyma się zmienne zachmurzenie oraz lokalne opady i burze. Na Bliskim Wschodzie doszło do wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, obejmującej również terytorium Kuwejtu. Stany Zjednoczone przeprowadziły intensywne ataki na irańską wyspę Keszm, uderzając w systemy rakietowe i instalacje obronne. W odwecie Iran zaatakował przejścia graniczne oraz platformę wiertniczą w Kuwejcie, gdzie ranny został jeden pracownik. Zgodnie z doniesieniami mediów, uszkodzeniu uległy amerykańskie systemy rakietowe Ziemia-Ziemia Panci. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zaapelował do obu stron o natychmiastowe wznowienie negocjacji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne, kantoł. Na północy, w Gdańsku, występuje intensywny deszcz przy temperaturze 16 stopni Celsjusza, podczas gdy w Szczecinie jest sucho i termometr pokazuje 18 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni przy opadach deszczu. Na południu i wschodnim pasie kraju temperatury wahają się między 15 a 17 stopniami. W Krakowie oraz Gorzowie kropi, natomiast w Rzeszowie i Suwałkach występuje deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: moje, Radio 24.
1: No, moi drodzy, zwiększamy troszkę tempo, bo już po siódmej słuchasz moje Radio 24. Zostańcie z nami.

A jak się włączy telewizję rano i reklamują jakieś parówki albo masło, to siedzi taka rodzina i jest ich tak kilka osób i na śniadaniu ze 12 potraw, jak na Wigilii zupełnie. No tak, w reklamie to może i fajne, zwłaszcza jak się to podfotoshopuje, trochę podkoloryzuje. Kto ma z was czas rano na robienie śniadania przynajmniej z 5 potraw? Ja na pewno nie mam.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta trwają roboty poprawkowe w kierunku Gdańska. Kierowcy muszą liczyć się z możliwym zwężeniem pasa ruchu oraz ograniczeniem prędkości. Na autostradzie A4 w okolicach węzła Korczowa zamknięty jest przejazd do granicy państwa i z granicy państwa punktu. Dla utrudnionego ruchu przygotowano nawrótkę na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

W taki moment z rana jeszcze cisza, dzieci prawdopodobnie śpią, a ja wtedy bardzo cicho uruchamiam narzędzie zbrodni. Czajnik z gwizdkiem. Najpierw szumi, bulgocze, potem jak startujący odrzutowiec i hałas bomby spadającej ze sztukasa. Taka drobna, poranna złośliwość na pobudkę. A wy jakie macie swoje sposoby na pobudkę? Dajcie nam znać na Facebooku. Słuchasz Moje Radio 24.

Światło w lodówce bywa jedyną poranną iluminacją, bo mózg za bardzo nie chce się z rana iluminować albo doznawać iluminacji i pojawia się takie uczucie, że mimo że lodówka pełna, to tak naprawdę nie ma tam nic do jedzenia. I na czym się kończy? Kończy się zawsze na kawie.

shouldn't talk about it. Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie temperatury w granicach 15 do 18 stopni Celsjusza, Conti. Na północy Polski warunki są zróżnicowane, w Gdańsku występuje intensywny deszcz, podczas gdy w Szczecinie jest sucho. W centralnej części kraju, w tym w Warszawie i Poznaniu, utrzymują się opady przy umiarkowanym wietrze. Z kolei na południu i wschodniej części Polski temperatury oscylują wokół 15-17 stopni. W Krakowie oraz Gorzu Kropi, natomiast w Suwałkach i Rzeszowie występują opady deszczu. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.

0: wartościowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Michał Drewnicki z PiS domaga się dymisji wiceministra Andrzeja Szeptyckiego Konta. Powodem jest krytyka wypowiedzi Karola Nawrockiego na temat relacji polsko-ukraińskich w okresie międzywojnia, które spotkały się z wyraźnym niezadowoleniem wiceministra. Prognoza pogody na poniedziałek przewiduje na wschodzie Polski burze, intensywne opady deszczu oraz miejscowy grad. Temperatura może osiągnąć 28 stopni Celsjusza. Najsilniejsze opady, których wysokość wyniesie do 20 mm, prognozowane są w województwach lubelskim, podlaskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim miejscowość w nocy z poniedziałku na wtorek. Na wschodzie kraju utrzyma się zmienne zachmurzenie oraz lokalne opady i burze. Na Bliskim Wschodzie doszło do wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, obejmującej również terytorium Kuwejtu. Stany Zjednoczone przeprowadziły intensywne ataki na irańską wyspę Keszm, uderzając w systemy rakietowe i instalacje obronne. W odwecie Iran zaatakował przejścia graniczne oraz platformę wiertniczą w Kuwejcie, gdzie ranny został jeden pracownik. Zgodnie z doniesieniami mediów, uszkodzeniu uległy amerykańskie systemy rakietowe Ziemia-Ziemia Panci. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zaapelował do obu stron o natychmiastowe wznowienie negocjacji. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali konto. Na północy Polski, w Gdańsku, występuje intensywny deszcz przy temperaturze 15 stopni, podczas gdy w Szczecinie jest sucho i odnotowujemy 18 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi 17 stopni przy opadach deszczu. Z kolei na południu, w Krakowie kropi przy 16 stopniach, a w Rzeszowie pada deszcz przy temperaturze 15 stopni.
1: To jest Moje Radio 24.

Radio 24, minęła godzina 8. Wstajemy, a niektórzy to już pewnie siedzą w samochodzie i modlą się o to, żeby nie było korka, o ile w nim nie stoicie właśnie. Jeśli stoicie, dajcie.

taka fajna sytuacja. Czasami mi się zdarza taki moment, kiedy przejechałeś już połowę trasy, jesteś prawie w biurze i orientujesz się, że telefon został na stole w domu. Na szczęście teraz samochody, i to już niekoniecznie te takie bardzo smart auta, potrafią nam przypomnieć, albo sami się zorientujemy, próbując gdzieś zadzwonić na głośno mówiącym, a tutaj się nie da, bo telefonu nie ma. Przed wyjściem do pracy sprawdź swoje kieszenie i zostań z Moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze K20, na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą, obowiązują utrudnienia związane z pogarszającym się stanem technicznym obiektu. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 ton powinny korzystać z dróg alternatywnych. Na samym moście obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Każdy ma swój sposób na dzień. Jedni kawa, inni cisza, jeszcze inni muzyka. Jeśli jesteś w tej trzeciej grupie, to trafiłeś pod dobry adres. Zostań z Moje Radio 24.

co rano wstaje, ten ma dużo różnych pomysłów. Najczęściej niemądrych. Na przykład wstać, zrobić jogę, może jakiś poranny running, a kończy się zwykle na scrollowaniu memów w telefonie. Przynajmniej u mnie. I wiecie co? Wcale nie uważam, żeby to było takie do końca złe. Niezła jest muzyka w moje Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. Intensywne nawalnice odnotowujemy w Gdańsku, Warszawie oraz w Suwałkach, gdzie temperatura wynosi od 15 do 18 stopni Celsjusza. W Poznaniu i Rzeszowie również pada, przy temperaturze odpowiednio 17 i 15 stopni Celsjusza. Z kolei w Szczecinie jest sucho i odnotowujemy

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Michał Drewnicki z PiS domaga się dymisji wiceministra Andrzeja Szeptyckiego-Kąta. Powodem jest krytyka wypowiedzi Karola Nawrockiego na temat relacji polsko-ukraińskich w okresie międzywojnia, które spotkały się z wyraźnym niezadowoleniem wiceministra. Prognoza pogody na poniedziałek przewiduje na wschodzie Polski burze, intensywne opady deszczu oraz miejscowy grad. Temperatura może osiągnąć 28 stopni Celsjusza. Najsilniejsze opady, których wysokość wyniesie do 20 mm, prognozowane są w województwach lubelskim, podlaskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim miejscowość w nocy z poniedziałku na wtorek. Na wschodzie kraju utrzyma się zmienne zachmurzenie oraz lokalne opady i burze. Na Bliskim Wschodzie doszło do wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, obejmującej również terytorium Kuwejtu. Stany Zjednoczone przeprowadziły intensywne ataki na irańską wyspę Keszm, uderzając w systemy rakietowe i instalacje obronne. W odwecie Iran zaatakował przejścia graniczne oraz platformę wiertniczą w Kuwejcie, gdzie ranny został jeden pracownik. Zgodnie z doniesieniami mediów, uszkodzeniu uległy amerykańskie systemy rakietowe Ziemia-Ziemia Panci. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zaapelował do obu stron o natychmiastowe wznowienie negocjacji. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary wskazują na temperatury od 16 do 20 stopni Celsjusza w całym kraju. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha aura przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski, w okolicach Warszawy i Poznania, występuje mżawka kontu. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura oscyluje między 17 a 20 stopniami Celsjusza przy słabym wietrze. W Suwałkach notowany jest deszcz, natomiast w Gorzowie pogoda pozostaje sucha. Średnie ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Tu moje Radio 24, minęła dziewiąta, jest poniedziałek, na szczęście albo na nieszczęście. Oby ten poniedziałek nie był taki, jak pokazywali w jednym ze znanych polskich filmów.

0: Jest taka teoria, którą wszyscy znamy, że E równa się MC kwadrat. A ja mam swoją własną. E równa się, nie chce mi się wstawać tak naprawdę dzisiaj. Jeśli też tak macie, no to niestety trzeba się pomału z łóżka zwlec. I wiem, że kołdra waży 100 kg. Niech pomoże muzyka w moje Radio 24.
1: W kółko, ta sama melodia. Thank you.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Korczowa a przejściem granicznym Korczowa, trwa remont nawierzchni w kierunku do Korczowej. Pojazdy ciężarowe mają zakaz ruchu. Samochody osobowe mogą poruszać się po lewej jezdni w obu kierunkach przy ograniczeniu prędkości od 40 do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7, na odcinku Waplewo-Rączki, wyłączony jest pas wolny w kierunku Warszawy. Na autostradzie A4, między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec, w kierunku Jędrzechowic prędkość ograniczono do 80 km na godzinę z powodu wybrzuszenia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Moje Radio 24 od poniedziałku do niedzieli, codziennie o 22 rok godzina. Tam pozwalamy na to, żeby gitara zagrała mocniej, stopa trochę nie stroiła z basem, no ale te gary przebijały się mocno przez wasze głośniki albo słuchawki. Zapraszam na 10 wieczorem.

Albo taka poranna jajecznica. I tutaj każdy człowiek ma swój idealny patent. Jedni ze szczypiorkiem, inni z kiełbasą, jeszcze inni zupełnie z niczym, a może by tak sadzone. Jaki jest wasz idealny patent na poranne jajka? Dajcie nam znać na Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 18 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują około 17 i 18 stopni, choć towarzyszą im kropelkowe opady. Na południu, we Wrocławiu, odnotowano 20 stopni Celsjusza, natomiast w Krakowie i Rzeszowie temperatura wynosi 17 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, przy temperaturze 19 stopni występuje deszcz.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż
2: rok, godzina.
7: Moim

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Michał Drewnicki z PiS domaga się dymisji wiceministra Andrzeja Szeptyckiego-Kąta. Powodem jest krytyka wypowiedzi Karola Nawrockiego na temat relacji polsko-ukraińskich w okresie międzywojnia, które spotkały się z wyraźnym niezadowoleniem wiceministra. Prognoza pogody na poniedziałek przewiduje na wschodzie Polski burze, intensywne opady deszczu oraz miejscowy grad. Temperatura może osiągnąć 28 stopni Celsjusza. Najsilniejsze opady, których wysokość wyniesie do 20 mm, prognozowane są w województwach lubelskim, podlaskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim miejscowość w nocy z poniedziałku na wtorek. Na wschodzie kraju utrzyma się zmienne zachmurzenie oraz lokalne opady i burze. Na Bliskim Wschodzie doszło do wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, obejmującej również terytorium Kuwejtu. Stany Zjednoczone przeprowadziły intensywne ataki na irańską wyspę Keszm, uderzając w systemy rakietowe i instalacje obronne. W odwecie Iran zaatakował przejścia graniczne oraz platformę wiertniczą w Kuwejcie, gdzie ranny został jeden pracownik. Zgodnie z doniesieniami mediów, uszkodzeniu uległy amerykańskie systemy rakietowe Ziemia-Ziemia Panci. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zaapelował do obu stron o natychmiastowe wznowienie negocjacji. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 18 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W centralnej części kraju Panin. W Warszawie i Poznaniu termometry wskazują na 17 i 19 stopni z kropelkami deszczu. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, odnotowujemy temperatury między 18 a 21 stopniami Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 21 stopni przy opadach deszczu.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24 minęła 10. Zostańcie z nami, przed nami kolejna dawka solidnego gitarowego grania.

0: Czy mnie słychać? Czy ktoś mnie tutaj słyszy?
1: Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka w moje Radio 24 potrafi działać lepiej niż kolejna kawa.

Zamów kawałek dla kogoś ważnego i dorzuć kilka słów od siebie. 22 602 0068. Działaj. Jeszcze raz. 22 602 0068.

kawa, płynny spokój w kubku, który sprawia, że reszta ludzkości staje się jako tako znośna. Jeśli macie swoją ulubioną kawiarnię, to zazdroszczę. Ja dzisiaj mam spotkanie z ekspresem, który wciąż potrzebuje odkamienienia. Życie to sztuka wyboru. Słuchajmy dalej. Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 18 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W centralnej części kraju Panin. W Warszawie i Poznaniu termometry wskazują na 17 i 19 stopni z kropelkami deszczu. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, odnotowujemy temperatury między 18 a 21 stopniami Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 21 stopni przy opadach deszczu.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Jest 12. Nabuku we Włodawie ubyło 3, no tak naprawdę to nie wiem ile ubyło Nabuku we Włodawie i tego komunikatu raczej nie będziemy podawać. Podamy za to jak na tacy pełną godzinę.

Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, Dezydery Cisza w Lesie lub Łąki One Las. Pozdrawiam.

schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Cisza w lesie, cisza w duszy. Niech ta cisza
1: Polska
0: nas jedni.
1: godzina. Polska godzina.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana. Jaki?
1: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Moim

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Krystyna Kornicka-Ziobro, matka Jerzego Ziobry, wystąpiła z oświadczeniem w sprawie śmierci swojego męża. Apeluje ona o rzetelną ocenę zgromadzonych dowodów, zwracając uwagę na nieprawidłowości w leczeniu, niewłaściwe kwalifikacje lekarza oraz niejasną dokumentację medyczną. W oświadczeniu podkreślono także istotne znaczenie opinii biegłych z zagranicy. Proces zbliża się do końca, a wyrok ma zostać ogłoszony 23 lipca, Kanta. W innych wiadomościach leśnicy i naukowcy pracują nad stworzeniem nowej wersji krzywego lasu, aby zachować jego unikatowy charakter dla przyszłych pokoleń. Dotychczas posadzono 2000 sosen z nasion pozyskanych z oryginalnych wykrzywionych drzew. Pantu. Obecnie trwają badania nad metodami uzyskania charakterystycznych krzywizn pni. Oryginalny krzywy las powoli umiera w wyniku naturalnego starzenia się drzew, które mają ponad 90 lat, a przyczyna ich nietypowego kształtu pozostaje nie do końca wyjaśniona. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda z temperaturami od 17 do 21 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu oraz Gorzowie, termometry wskazują około 24 stopni. Z kolei na południu i wschodzie kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, utrzymuje się mrzawka lub deszcz przy temperaturach od 19 do 24 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła godzina 13, a to oznacza, że przyszedł czas na wasze pozdrowienia i dedykacje w Moje Radio 24. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, 22 602 0068. Tam się zgłosi automat, można sobie nagrać to, co się chce powiedzieć, dobrać do tego piosenkę, a ja, zostając z wami do 16, postaram się, żeby ona pojawiła się na antenie tak szybko, jak się da. Maciek Chorzowski. Zapraszam.

Kolejna kawa i dalej to samo tempo. Jakby nie chciało wzrosnąć, to może problem nie jest w kawie. Spróbuj zmienić soundtrack, a my się tym zajmiemy. Zostań z Moje Radio 24.

Dosłownie jedno połączenie i robisz komuś dzień. Dzwoń 22 602 0068. Zamów piosenkę z dedykacją. Powtórzę 22 602 0068.

Moje Radio 24 to nie tylko playlista, to miks dźwięku, słowa i ludzi. Czasem się zgadzamy, a czasem nie. Ale to właśnie sprawia, że jest ciekawie, bo radio bez emocji to tylko tło.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne kwatu. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie panuje sucha pogoda. Temperatura w tych regionach wynosi od 17 do 24 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski oraz na południu, w tym w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, występuje mrzawka przy temperaturach od 19 do 25 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, utrzymują się opady deszczu pęcinu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali kontonu.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Pożar lasu Fontainebleau, położonego blisko Paryża, rozszerzył się na ponad 800 hektarów. Władze podejrzewają podpalenie, ponieważ ogień pojawił się w niedzielę w około 10 miejscach. Ponad 500 strażaków walczy obecnie z płomieniami, a ewakuowano mieszkańców około 900 domów. Szacuje się, że działania mające na celu całkowite dogaszanie pożaru mogą potrwać kilka tygodni. W kraju pojawiły się doniesienia o konflikcie dotyczącym bezpieczeństwa informacji niejawnych pomci. Cezary Tomczyk oskarżył Michała Dworczyka o przesyłanie wiadomości zawierających dane tajne za pośrednictwem prywatnej, niezabezpieczonej skrzynki mailowej, co miało skutkować utratą poświadczeń bezpieczeństwa Paciko. Michał Dworczyk zaprzeczył tym zarzutom i zagroził powodem w przypadku braku przeprosin. Jednocześnie prokuratura okręgowa w Warszawie zarzuciła politykowi wykorzystywanie prywatnej korespondencji do celów służbowych, co mogło wpłynąć na bezpieczeństwo publiczne. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki monsunowe. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatury wynoszą odpowiednio 17 i 22 stopnie Celsjusza. W centralnej części kraju termometry wskazują 25 stopni w Poznaniu oraz 20 stopni w Warszawie. Na południu odnotowujemy 21 stopni w Krakowie i 20 stopni w Rzeszowie. We Wrocławiu i Suwałkach temperatura sięga 26 stopni, natomiast w Gorzowie jest 25 stopni. W wielu regionach występują opady deszczu lub krople pionowe. Ciśnienie baryczne wynosi 1020 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

minęła godzina 14 w moje Radio 24, cały czas pod numerem telefonu 602-0068, kierunkowy do Warszawy 22. Czekamy na wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. 22 602 0068.

staram powiedzieć. Od 19 do 21 wsiadamy w nasz radiowy samolot, a właściwie to drona, i wznosimy się nad mazowieckie miejscowości większe i mniejsze. Arcyciekawe miejsca na wakacje, arcyfajne historie. Włącz, posłuchaj, a potem może się wybierzesz.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.

0: nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

No właśnie, weekend był, za chwilę następny. Niektórzy planują góry, inni wypad do spa, a ja planuję zawziętą walkę z kanapą i serialem, którego nie widziałem od 2 sezonów. To się nawet tak ładnie nazywa w języku obcym binge-watching. Kto wygrywa w kategorii największy leniuch? No napiszcie nam na Messengerze albo na Facebooku. No a teraz wracamy do muzyki.

Masz chwilę? Wystarczy kilkanaście sekund. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 17 stopni Celsjusza przy suchej aurze, natomiast w Szczecinie termometr pokazuje 23 stopnie. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi odpowiednio 26 i 22 stopnie, gdzie występują opady deszczu nawędnego. Na południu oraz wschodnim krańcu kraju temperatury wahają się od 20 stopni w Rzeszowie do 27 stopni w Suwałkach, gdzie występuje opad deszczu. W całym kraju utrzymuje się umiarkowany wiatr, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: Rok, godzina. Rok,
1: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
5: Nagranie przedstawiające atak słowny na dziewczynki pochodzące z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej wywołało ogromne oburzenie internautów oraz reakcje polityków różnych opcji. Politycy potępiły przejaw agresji, jednocześnie krytykując oponentów politycznych za ich stanowisko. Sprawca zdarzenia został zatrzymany przez policję, a jego pracodawca zapowiedział konsekwencje służbowe i stanowczo potępił akt dyskryminacji. W wiadomościach zagranicznych były dowódca kompanii batalionu Ajdar ocenia, że armia rosyjska ponosi duże straty, koncentrując się na walkach w Donbasie, co osłabia jej siły w innych rejonach. Według jego opinii, zdobycie Konstantynówki wymagałoby wielu miesięcy walk, a wojsko rosyjskie już teraz doświadcza znaczących strat osobowych. Anonimowy generał rosyjski twierdzi natomiast, że armia nie ma wystarczających zasobów, by utrzymać Krym, gdyż sztab generalny skupia się obecnie na walce o Donbas. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 17 stopni Celsjusza przy suchej aurze, natomiast w Szczecinie termometr pokazuje 23 stopnie. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi odpowiednio 26 i 22 stopnie, gdzie występują opady deszczu nawędnego. Na południu oraz wschodnim krańcu kraju temperatury wahają się od 20 stopni w Rzeszowie do 27 stopni w Suwałkach, gdzie występuje opad deszczu. W całym kraju utrzymuje się umiarkowany wiatr, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Radio 24, jest godzina chwila po 15. Mało precyzyjny jestem dzisiaj, prawda? Ale precyzyjnie i na pamięć znam numer telefonu 22 602 0068. Zachęcam, zadzwońcie, nagrajcie swoje życzenia, wybierzcie piosenkę, a ja już za moment zagram ją na naszej antenie.

Zadzwoń, nagraj się i wybierz muzykę dla kogoś. 22 602 0068. Prosto i szybko. 22 602 0068.

chcesz coś przekazać całemu światu? Kein Grenzen, jak ktoś kiedyś śpiewał. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068.

Jeśli ktoś ci powiedział zrób to na szybko, to znaczy, że sam nie ma pojęcia, ile to zajmie. Zresztą często sami nie mamy pojęcia, ile coś nam zajmie. Przynajmniej mamy coś sensownego w tle. Muzykę w Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary meteorologiczne dla Polski. Na północy w Gdańsku temperatura wynosi 17 stopni, a w Szczecinie 23 stopnie. W centralnej części kraju odnotowano 26 stopni w Poznaniu i Gorzowie oraz 22 stopnie w Warszawie Tkącin. Na południu termometry wskazują 20 stopni w Rzeszowie i 22 stopnie w Krakowie. Natomiast we Wrocławiu temperatura sięga 27 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano również 27 stopni. W wielu regionach występują opady kropelkowe, podczas gdy na północy i zachodzie jest sucho. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ukraiński minister spraw zagranicznych poinformował polskie władze o incydencie w Bielsku-Białej. Dotyczy

dotyczącym obraźliwego zachowania wobec obywateli Ukrainy. W autobusie mężczyzna wyzywał i atakował dziewczynki z Ukrainy, co zostało zarejestrowane przez świadków i stało się przedmiotem nagłośnienia w sieci. Sprawca został zatrzymany przez policję, a jego pracodawca potępił przejaw agresji oraz dyskryminacji, zapowiadając wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji służbowych. W kolejnych wiadomościach od marca przyszłego roku wejdą w życie nowe przepisy dla obywateli Ukrainy ubiegających się o ochronę tymczasową, chcących przekroczyć granice Unii Europejskiej. Osoby w wieku od 23 do 60 lat będą musiały posiadać dokument potwierdzający wyłączenie z mobilizacji wojskowej. Nowe regulacje mają umożliwić obywatelom Ukrainy legalny pobyt, pracę oraz korzystanie z pomocy socjalnej na terenie państw Unii Europejskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie termometr wskazuje 25 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, wystąpią kropelki deszczu przy temperaturach odpowiednio 27 i 23 stopni. Na południu, we Wrocławiu odnotowano 28 stopni, a w Krakowie 22 stopnie Celsjusza. Na wschodzie, w Suwałkach, trwa opad deszczu przy 27 stopniach, natomiast w Rzeszów termometr pokazuje 21 stopni. W Gorzowie panuje sucha pogoda przy temperaturze 26 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali konto.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 16, to moje Radio 24. Czas powrotów do domu. No mam nadzieję, że dotrzecie tam bezpiecznie, a jeżeli macie po drodze zgarnąć dzieciaki, to pamiętajcie o zasadach parkowania, bo na przykład w Warszawie Straż Miejska ostatnio urządza sobie polowania. Oby wam się nie przytrafiło.

w moje radio 24 od 11 do 12 nie gadamy ani słowa, pozwalamy brzmieć muzyce i to tej światowej, największej, najbardziej znanej.

0: Czas na radiowe raporty drogowe. Na autostradzie A4 w między węzłem Brzeg a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic ruch odbywa się lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę z powodu prac przy oznakowaniu drogi. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Choroszcz-Porosły nastąpiło zwężenie do jednego pasa i poruszanie się dwukierunkowe. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Na autostradzie A4 w między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec na jezdni południowej w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu uszkodzenia płyty betonowej antibetonowej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

schody zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia bycia fit? Bo moje utknęło gdzieś między kanapą a lodówką.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano umiarkowany wiatr młąci. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W centralnej części Polski, panin. W Poznaniu i Warszawie termometry wskazują odpowiednio 27 i 23 stopnie, choć towarzyszą im opady deszczu. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano temperatury między 21 a 22 stopniem Celsjusza. We Wrocławiu temperatura wynosi 28 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Na obszarze województwa świętokrzyskiego, wschodniej części łódzkiego oraz południowych krańców mazowieckiego zaplanowano prace modernizacyjne sieci energetycznej. Modernizacja obejmie także północno-wschodnie powiaty małopolskiego, centralną i północną część podkarpackiego oraz południowe rejony lubelskiego Pędzcili. W skali globalnej coraz większe zapotrzebowanie na energię

przez centra danych obsługujące korporacje międzynarodowe wymusza zmiany w zarządzaniu państwowymi sieciami energetycznymi. W Danii administracja rządowa rozważa wprowadzenie priorytetowego dostarczania prądu dla mieszkańców i kluczowych instytucji, co mogłoby odbyć się kosztem centrów danych. W odpowiedzi na te działania korporacje technologiczne zaczynają inwestować we własne źródła energii, w tym reaktory jądrowe oraz elektrownie gazowe, aby zapewnić sobie pełną niezależność energetyczną. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 17 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W zachodniej części kraju, w Szczecinie i Gorzu, temperatura wynosi 26 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na odpowiednio 24 oraz 27 stopni Celsjusza przy kropelkach deszczu. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, odnotowano 27 oraz 24 stopnie Celsjusza. Z kolei na wschodzie, w Suwałkach, temperatura sięga 28 stopni Celsjusza przy opadach deszczu.
1: To jest Moje Radio 24.

chwilę po 17:00 wsiadamy za kółko i patrzymy prosto przed siebie, głównie na drogę. Warto czasami jednak wyłączyć coś, na co mówią tunnel vision, i rozejrzeć się dookoła. Wiosna, moi drodzy, idzie wiosna, nawet po 17:00. To jest moje Radio 24.

No, plan na dziś to był ambitny, prawda? No właśnie, był. A teraz jest jakoś połowa dnia i jakoś to wszystko się pomału rozmywa. Spokojnie, my przynajmniej trzymamy poziom.

Czas na radiowe raporty drogowe. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Balice a węzłem Targowisko, trwają prace remontowe na wierzchni, które powodują zwężenia jezdni po prawej lub lewej stronie. Na drodze ekspresowej S7 w międzyczasie Kielce i Tokarnia krótkotrwałe roboty skutkują zajęciem prawego pasa ruchu. Na drodze krajowej K13 na przejściu granicznym Rosówek Rosów kontrola graniczna może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Gramy tu i teraz, a obok tego są jeszcze nasze social mediowe profile. Jest i Facebook, i YouTube, i Instagram. Wszędzie wystarczy wpisać Moje Radio 24.

0: Muzyka ma jedną fajną cechę. Chyba zgodzicie się ze mną, że trafia tam, gdzie słowa nie zawsze dają radę. I dlatego czasami jeden numer mówi więcej niż cała rozmowa. I my takich numerów szukamy i śmiem twierdzić, że znaleźliśmy całkiem wiele. Zostań z Moje Radio 24.
1: I'm going on during this time, I fear there's no one to save me.

0: Moje Radio 24.
1: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty stacji meteorologicznych pokazują zróżnicowane warunki w całym kraju. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 17 i 26 stopni Celsjusza przy suchym niebie kiału. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi od 24 do 27 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie oraz Rzeszowie, odnotowano 24 i 22 stopnie Celsjusza. Najwyższe temperatury zarejestrowano na wschodzie, w Suwałkach, gdzie termometry pokazały 28 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Brytyjska policja zatrzymała 12 osób podejrzanych o planowanie zamachu podczas zgromadzenia wyznawców islamu w hrabstwie Suffolk. Aresztowania objęły mężczyzn w wieku od 27 do 60 lat oraz 48-letnią kobietę z różnych hrabstw, którym zarzucono udział w spisku i działalność terrorystyczną. Według policji grupa ma powiązania z ekstremistycznymi ruchami prawicowymi Bounty. Podczas wydarzenia, na którym było obecnych 15 tysięcy osób, przeprowadzono ewakuację uczestników. W hrabstwie Suffolk zapowiedziano zwiększenie patroli policyjnych. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą zarządzać cieśniną Ormus i pobierać opłaty za jej pilnowanie. Amerykańskie władze argumentują, że pozostałe zaangażowane kraje są zamożne. Po nasileniu ataków i zamknięciu cieśniny

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1019 hektopaskali. Na północy Polski odnotowujemy temperatury od 17 stopni, w Gdańsku 5 stopni, w Szczecinie przy suchej aurze. W centrum, w Poznaniu i Wrocławiu termometry wskazują 28 stopni, choć towarzyszy im opad kropel deszczu. Warszawa również notuje 25 stopni. W południowej części kraju temperatura w Krakowie wynosi 20 stopni, a w Rzeszowie 23. W Suwałkach odnotowujemy 27 stopni i opady deszczu, natomiast Gorzów cieszy się suchą pogodą przy temperaturze 27 stopni.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jeszcze jeden mail, jeszcze jedno zadanie i już kończę. Znasz to? No my też doskonale to znamy. Dlatego dorzucimy ci coś, co przynajmniej brzmi lepiej niż twoja lista dzisiejszych obowiązków. Zostań z Moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum trwa odnawianie oznakowania poziomego. Prace postępują szybko, jednak mogą wystąpić utrudnienia związane z zajęciem pasów awaryjnych oraz prawego i lewego pasa ruchu naprzemiennie po obu stronach autostrady. Na drodze ekspresowej z 7 na odcinku Kielce. Tokarnia trwają roboty krótkotrwające przy naprawie czujników w nawierzchni. Zajęty jest prawy pas ruchu. Na drodze krajowej do K13 w okolicach przejścia granicznego Rosówek. ROSOW mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj. Posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą, ale realną.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1019 hektopaskali. Na północy Polski odnotowujemy temperatury od 17 stopni, w Gdańsku 5 stopni, w Szczecinie przy suchej aurze. W centrum, w Poznaniu i Wrocławiu termometry wskazują 28 stopni, choć towarzyszy im opad kropel deszczu. Warszawa również notuje 25 stopni. W południowej części kraju temperatura w Krakowie wynosi 20 stopni, a w Rzeszowie 23. W Suwałkach odnotowujemy 27 stopni i opady deszczu, natomiast Gorzów cieszy się suchą pogodą przy temperaturze 27 stopni.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Brytyjska policja zatrzymała 12 osób podejrzanych o planowanie zamachu podczas zgromadzenia wyznawców islamu w hrabstwie Suffolk. Aresztowania objęły mężczyzn w wieku od 27 do 60 lat oraz 48-letnią kobietę z różnych hrabstw, którym zarzucono udział w spisku i działalność terrorystyczną. Według policji grupa ma powiązania z ekstremistycznymi ruchami prawicowymi Bounty. Podczas wydarzenia, na którym było obecnych 15 tysięcy osób, przeprowadzono ewakuację uczestników. W hrabstwie Suffolk zapowiedziano zwiększenie patroli policyjnych. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą zarządzać cieśniną Ormuz i pobierać opłaty za jej pilnowanie. Amerykańskie władze argumentują, że pozostałe zaangażowane kraje są zamożne. Po nasileniu ataków i zamknięciu cieśniny przez Iran wzrosły ceny ropy, a Reuters informuje o kwestionowaniu zawieszenia broni. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturach odpowiednio 17 i 24 stopniach Celsjusza. W Gorzowie termometry wskazują 27 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju oraz na południu, w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, temperatury wahają się od 19 do 28 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 26 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w kraju wynosi 1019 hektopaskali kontynentalnych.

0: Moje Radio 24.
1: Tu Moje Radio 24, jest 19, a skoro jest 19, to zaczynamy nasz lot nad mazowieckimi miejscowościami, dużymi i małymi. Zapraszam serdecznie.

0: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Dobrze? To w dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały. Zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: męskie, męskie.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
2: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Brytyjska policja zatrzymała 12 osób podejrzanych o planowanie zamachu podczas zgromadzenia wyznawców islamu w hrabstwie Suffolk. Aresztowania objęły mężczyzn w wieku od 27 do 60 lat oraz 48-letnią kobietę z różnych hrabstw, którym zarzucono udział w spisku i działalność terrorystyczną. Według policji grupa ma powiązania z ekstremistycznymi ruchami prawicowymi Bounty. Podczas wydarzenia, na którym było obecnych 15 tysięcy osób, przeprowadzono ewakuację uczestników. W hrabstwie Suffolk zapowiedziano zwiększenie patroli policyjnych. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą zarządzać cieśniną Ormuz i pobierać opłaty za jej pilnowanie. Amerykańskie władze argumentują, że pozostałe zaangażowane kraje są zamożne. Po nasileniu ataków i zamknięciu cieśniny przez Iran wzrosły ceny ropy, a Reuters informuje o kwestionowaniu zawieszenia broni. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy w Gdańsku temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie mamy 23 stopnie Kujni. W centralnej części kraju termometry wskazują 25 stopni w Warszawie oraz 27 stopni w Poznaniu i Gorzu.

Na południu odnotowujemy 19 stopni w Krakowie i 23 stopnie w Rzeszowie. Natomiast na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 24 stopnie przy opadach deszczu.

Radio 24, minęła 20. Przed nami kilka niezłych historii, całkiem dobrych piosenek. Zapraszam.

0: w 2 minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby 2 pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze? W 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku.

0: dobre? 2 minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty, biały punkt orientacyjny widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy, wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: Proszę, w 2 minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę zielonych płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na naddarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary. To tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale, ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni. To tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Tu moje Radio 24, minęła 20. Przed nami kilka niezłych historii, całkiem dobrych piosenek. Zapraszam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze w Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: historia już nie będzie ta. Jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festiwalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie po tylu latach. Co ma? Złote? Może się uśmiechnie. Może.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24, Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem ludzką.

0: Check this out.
1: Bójgłos. Twoja muzyka. Moje radio 24.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.